0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Dziś w Kościele wspomnienie świętego Augustyna papież przypomniał jego nauczanie o pomaganiu ubogim. Leon XIV ponowił apel, by zarządzanie sztuczną inteligencją nie pozostawało w rękach ekonomicznych i technologicznych gigantów. Ojciec Święty złożył też kondolencje Norwegom po śmierci króla Haralda V. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Dziś Kościół wspomina świętego Augustyna, jednego z ojców i doktorów Kościoła, który zmarł 28 sierpnia 430 roku. O swym duchowym mistrzu mówił dziś Leon XIV podczas audiencji dla członków amerykańskiego Towarzystwa Świętego Wincentego a Paulo, prowadzącego działalność charytatywną.
2: Święty Augustyn nauczał o chrystocentrycznym charakterze troski o ubogich i był przekonany, że Bóg nie pozwoli prześcignąć się w hojności tym, którzy im służą. Wierzymy zatem, że troska o innych, jeśli jest motywowana miłością, nie tylko pomaga potrzebującym, lecz także otwiera serce tego, kto daje, na Bożą łaskę. Zachęcam Was zatem, abyście zawsze dawali siebie innym. W ten sposób łaska Pana będzie nieustannie oczyszczać Wasze serca i umysły, a Wy będziecie coraz łatwiej rozpoznawać Chrystusa w bliźnim, zarówno w tych, którym służycie, jak i w tych, z którymi współpracujecie.
1: Ojciec Święty spotkał się dziś także z członkami Międzynarodowego Instytutu Nauk Administracyjnych, z którymi rozmawiał o potrzebie troski o to, by rozwój sztucznej inteligencji nie przekładał się na powierzanie maszynom decyzji, które powinny pozostać w gestii człowieka.
2: Ważne jest wypracowanie pewnej etyki, która towarzyszyłaby wykorzystywaniu tych ważnych narzędzi, które niestety koncentrują się w rękach wielkich podmiotów gospodarczych i technologicznych, a nad którymi państwo ma trudności z roztoczeniem kontroli. Należy zadbać o to, aby dobro ludzkiej rodziny nie zostało poświęcone w imię prywatnych interesów.
1: Leon XIV przyjął dziś na audiencji także m.in. prezydium francuskiego episkopatu, którego członkowie przyjechali do niego w związku z rozpoczynającą się za 4 tygodnie papieską wizytą we Francji. O przygotowaniach do niej i ogromnym entuzjazmie francuskiej młodzieży piszemy dziś w portalu Vatican News. Wizyta apostolska we Francji od 25 do 28 września to nie jedyne spotkanie Leona XIV z wiernymi w nadchodzących miesiącach. Urząd Papieskich Celebracji Liturgicznych opublikował dziś kalendarz uroczystości z udziałem Ojca Świętego we wrześniu i październiku.
3: W poniedziałek, 7 września, w Wigilię Święta Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, papież odprawi mszę świętą w Sanktuarium Matki Bożej Dobrej Rady w Genazzano. Z kolei 8 października w Bazylice Watykańskiej będzie przewodniczył Eucharystii na rozpoczęcie roku akademickiego na papieskim uczelniach. Zaś 14 października na placu Świętego Piotra wspólnie z przewodniczącymi episkopatów z całego świata odprawi mszę świętą w 10. rocznicę publikacji adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia.
1: Z kolei biuro prasowe Stolicy Apostolskiej opublikowało telegram kondolencyjny Leona XIV skierowany do nowego norweskiego monarchy Haakona VIII, który zastąpił na tronie zmarłego dziś króla Haralda V.
3: Papież przekazał nowemu władcy, rodzinie królewskiej i wszystkim Norwegom wyrazy współczucia i zapewnienia o modlitwie. Wyraził też nadzieję na dalsze dobre owoce służby, jaką wobec swego narodu pełnił Harald V.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Leon XIV jako pierwszy papież weźmie dziś udział w procesji łodziami po jeziorze Albano w Castel Gandolfo. Caritas Polska włącza się w pomoc ofiarom katastrofalnej powodzi w Nepalu. W Londynie trwają przygotowania do tegorocznego Marszu dla Życia. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Leon XIV weźmie dziś udział w tradycyjnej procesji ku czci Matki Bożej w Castel Gandolfo. O godzinie 18 odprawi mszę świętą w kościele Najświętszej Maryi Panny Jeziora. Po Eucharystii figura zostanie przeniesiona na łódź, na której popłynie również papież. W procesji uczestniczyli wcześniej święci Paweł VI i Jan Paweł II, jednak żaden z nich nie wypłynął na jezioro. O znaczeniu tego wydarzenia mówi proboszcz Castel Gandolfo, ksiądz Tadeusz Rozmus.
2: Rok 2026 jest rokiem, w którym dziękujemy za 400 lat obecności papieży. W 1626 roku papież Urban VIII był tym pierwszym, który przybył do Castel Gandolfo, rozpoczynając długą obecność papieży w tym miejscu. Także jest to dziękczynienie między innymi za ten wielki dar, którym jest piękno Castel Gandolfo. Papież przybywa również po to, żeby podziękować za dar piękna dzieła stworzenia. Patrząc na naturę, na przyrodę, która tutaj jest obecna, rzeczywiście z piersi wyrywa się jakby automatycznie. Dziękuję Ci, Panie Boże, za to wszystko, co stworzyłeś.
1: Dziś także Leon XIV opublikował dokument Mutua Concordia, zmieniający przepisy dotyczące katolickich kościołów wschodnich. Oraz przekazał środki finansowe na pomoc poszkodowanym w katastrofalnej powodzi w Nepalu. Więcej informacji na portalu Vatican News. Powódź błyskawiczna, która 26 sierpnia uderzyła w północ Nepalu, zniszczyła domy, sklepy, drogi, mosty i infrastrukturę energetyczną. Tysiące mieszkańców potrzebują pomocy. Na miejscu Caritas uruchomiła kuchnię, przygotowuje także transporty artykułów pierwszej potrzeby. Do działań dołącza Caritas Polska, mówi ksiądz Ireneusz Krause.
3: Caritas Polska za pośrednictwem Caritas Nepal uruchamia pomoc dla poszkodowanych powodzi błyskawicznej w dystrykcie Rasuwa w Nepalu. Zebrane środki zostaną przeznaczone na najpilniejsze potrzeby. Caritas Polska prowadzi programy pomocowe w Nepalu od 2015 roku po tragicznym trzęsieniu ziemi. Pomagamy zarówno w sektorze ochrony zdrowia, jak i odbudowie źródeł utrzymania. Zachęcamy do wsparcia działań w Nepalu poprzez stronę internetową caritas.pl.
1: W Londynie trwają przygotowania do tegorocznego Marszu dla Życia. Obrońcy życia przejdą 5 września przez centrum brytyjskiej stolicy pod hasłem Aborcja rani rodzinę.
4: Udział zapowiedziało 14 katolickich biskupów, dwa razy więcej niż przed rokiem. Liczba aborcji w Anglii i Walii osiąga rekordowe poziomy. Według brytyjskiego urzędu statystycznego niemal 1 na 3 poczęcia kończy się przerwaniem ciąży. 5 września na ulicach Londynu wybrzmi również silny głos sprzeciwu wobec śmierci na życzenie. 11 września w Izbie Gmin odbędzie się drugie czytanie nowego projektu ustawy legalizującej wspomagane samobójstwo. Poprzedni projekt upadł dzięki ogromnemu sprzeciwowi Izby Lordów, która de facto nie dopuściła do jego uchwalenia. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: cittadini hanno contezza della sua presenza continua e vicinanza. Veramente grazie.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witają Państwa Wojciech Rogacin
2: oraz siostra Róża Chrzanowska, nazaretanka.
1: Z Vatican News, z polskiej sekcji Vatican News. O godzinie 18 rozpocznie się msza święta pod przewodnictwem Ojca Świętego Leona XIV w Castel Gandolfo, tutaj, gdzie Państwo widzicie w tej chwili kościół Matki Bożej Jeziora. W takim małym kościółku na brzegu jeziora Albano w Castel Gandolfo właśnie dzisiaj o godzinie 18 Leon XIV będzie sprawował mszę świętą. Jest to ważne święto dla wspólnoty Castel Gandolfo, święto Matki Bożej Jeziora, które ma kilkudziesięcioletnią już tradycję. Jest sprawowane właśnie tutaj na brzegu. I właśnie widzimy Ojca Świętego Leona XIV, który już przybył do tego kościoła, wita się z wiernymi. Towarzyszy mu ksiądz Tadeusz Rozmus, proboszcz papieskiej parafii Tomasza z Villanowy w Castel Gandolfo, do której to parafii właśnie należy również ten kościół Matki Bożej Jeziora. Właśnie ksiądz Tadeusz Rozmus, salezjanin, Polak i był inicjatorem zaproszenia w tym roku Leona XIV na te uroczystości i papież Leon XIV jest trzecim następcą świętego Piotra, który weźmie udział w uroczystościach Matki Bożej Jeziora w Castel Gandolfo, ale pierwszym papieżem, który po mszy świętej, po zakończeniu mszy świętej weźmie udział w procesji na łodzi. Procesji z figurą Matki Bożej na łodzi. Wcześniej przed nim byli tutaj papież Paweł VI oraz Jan Paweł II. Oni również wzięli udział w procesji z figurą Matki Bożej Jeziora, ale tylko pieszo, już nie wchodzili na łódź. Natomiast właśnie Leon XIV będzie pierwszym papieżem, który popłynie łodzią. To ta procesja, jak Państwo zobaczycie później, to jest kilka łodzi, które płyną. Na jednej z nich, na tej, której będzie papież, będzie się znajdowała figura Matki Bożej. Teraz właśnie trwają powitania, jeszcze przed mszą świętą, która, jak przypominam, rozpocznie się o godzinie 18. Witają Ojca Świętego miejscowe władze, miejscowi przedstawiciele miejscowego społeczeństwa, miejscowej społeczności. To jest wielkie święto właśnie w Castel Gandolfo. Obchodzone już od 1954 roku. Święto to właśnie zostało zainicjowane przez ówczesnego proboszcza parafii papieskiej, księdza Dino Selli, który pragnął, by wszyscy pracujący wokół jeziora Albano właśnie mieli taką swoją uroczystość, która ich jednoczyłaby duchowo. Wtedy to jezioro, dzisiaj to jezioro jest pełne też ośrodków turystycznych. Przybywają tam ludzie wypoczywać. Wtedy tego nie było. Były osoby, które po prostu tam pracowały wokół jeziora i dla nich początkowo zorganizowano to święto. A 23 lata po ustanowieniu tego święta Paweł VI konsekrował Kościół, właśnie ten, w którym teraz będzie sprawowana msza święta. I Paweł VI był pierwszym papieżem, który uczestniczył w tej uroczystości, a w 1979 roku drugim papieżem był właśnie Jan Paweł II. Leon XIV jest trzecim następcą Piotra przybywającym na tę uroczystość. Powitał go również biskup diecezji Albano Vincenzo Viva, który właśnie też przedstawia przybyłych gości na tę uroczystość. Jak się dowiedzieliśmy od organizatorów, w kościele i przed kościółkiem uczestniczyć w tym nabożeństwie będzie około 350 osób, ale też bardzo wielu wiernych już oczekiwało na papieża, na trasie jego przejazdu i w samym Castel Gandolfo, i zgromadzą się także w czasie procesji.
2: Pomysł zaproszenia Leona XIV do udziału we mszy świętej zrodził się rok temu. Wyjaśnił to burmistrz Castel Gandolfo i zauważył, że inicjatorem tego wydarzenia był proboszcz parafii świętego Tomasza, ksiądz Tadeusz Rozmus, salezjanin. Obydwaj zauważyli, że jest to odpowiedź na pragnienie mieszkańców i owoc współpracy wielu osób i instytucji. A wszyscy wyrażają dużą wdzięczność papieżowi za to, że stawia tę niewielką miejscowość w centrum świata oraz że uczestniczy w tym wydarzeniu parafialnym, szczególnie umiłowanym przez mieszkańców, jako jeden z nich. Tegoroczne obchody przypadają w czasie uroczystości dziękczynnych z okazji 400-lecia obecności papieży w Castel Gandolfo. Pierwszym z nich był Urban VIII w 1626 roku. Ksiądz Tadeusz Rozmus powiedział dla Vatican News, że obecność papieża jest jego zdaniem wyrazem uznania dla daru stworzenia. Stworzenia, które w Castel Gandolfo objawia się w tym pięknym jeziorze, otoczonym górami w pięknie natury. To sposób, by dziękować, cieszyć się tym pięknem, nim oddychać.
1: Jak mówił właśnie ksiądz Tadeusz Rozmus w rozmowie z Vatican News, kiedy Paweł VI konsekrował ten kościół, zamysł był taki, aby on przypominał, że kościół oddycha jeziorem. Zaraz wrócimy do tej myśli, a tutaj właśnie widzimy, jak ksiądz Tadeusz Rozmus przedstawia obraz, który właśnie zawiśnie teraz w tym kościele. Jest to obraz przedstawiający męczeństwo świętego Sebastiana. Święty Sebastian będzie liturgiczne wspomnienie będzie obchodzone w przyszłym tygodniu. Jest to dar dla tej parafii, dla tego kościoła od Leona XIV. I właśnie tak jak mówił wcześniej, mówił nam ksiądz Tadeusz Rozmus, właśnie kościół tutaj nad brzegiem jeziora ma oddychać tym jeziorem, ponieważ kościół symbolizuje łódź świętego Piotra. I ta wizyta Ojca Świętego jest też wyrazem wdzięczności za to stworzenie, które otrzymaliśmy od Boga, za to dzieło stworzenia, za to piękno, piękno tego jeziora symbolizujące właśnie piękno stworzenia przekazane człowiekowi przez Boga. Za chwilę powinna rozpocząć się msza święta. W tej chwili już trwają bezpośrednie przygotowania do liturgii. I po mszy świętej właśnie odbędzie się ta wyjątkowa procesja. Procesja właśnie z tą figurą Matki Bożej Madonny Jeziora po jeziorze Albano. Na łodziach papież też będzie uczestniczył w tej procesji na łodzi. Potrwa ona około 25 minut. I całe wydarzenie będziemy transmitować właśnie dla Państwa za pośrednictwem naszych kanałów Vatican News na YouTubie, na Facebooku, a także na stronie vaticannews.va/pl. Zachęcamy do wspólnej modlitwy z Ojcem Świętym. Za chwilę właśnie rozpocznie się celebracja Eucharystii.
2: Koncelebransami będą biskup Vincenzo Viva, ksiądz proboszcz Tadeusz Rozmus oraz 18 innych kapłanów. Obecni będą także proboszczowie, wikariusz terytorialny, wikariusz biskupi, a także salezjanie z domu generalnego, ponieważ parafia ta należy do salezjanów.

Widzimy wykonaną z brązu figurę Madonny Jeziora z dzieciątkiem, które jakby jest wydobywane z jeziora, wyłania się z jeziora i jest ściskane w ramionach matki. Właśnie ta figura niedawno przeszła renowację. Mówili Vatican News o tym przedstawiciele Bractwa Świętej Koronki, którzy opiekują się tą figurą i którzy podtrzymują tę tradycję Święta Matki Bożej Jeziora. Ta figura przez cały rok przebywa w jednym z domów jednej rodziny należącej do Bractwa. Ta rodzina jest w każdym roku losowana i właśnie przechowuje tę figurę Madonny przez cały rok. Tu oprócz właśnie kościoła, trochę w oddali, jeśli Państwo się przyjrzą, widać ludzi zgromadzonych w innych miejscach Castel Gandolfo, bliżej jeziora, którzy oczekują, którzy będą też oczekiwać na procesję, na przybycie papieża. Zazwyczaj właśnie w tej procesji też często ludzie płyną w pław za łodziami, na których znajduje się figura Matki Bożej. W tym roku to ze względu bezpieczeństwa nie będzie możliwe, więc będzie około 10 łodzi. Rozpoczyna się msza święta pod przewodnictwem Ojca Świętego Leona XIV.

Słyszymy teraz pieśń na wejście. Której słowa są modlitwą Zdrowaś Maryjo.

0: Lo Spirito Santo.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.
1: Pokój z wami.
2: I z Duchem Twoim.
1: Bracia i siostry, ten kościół nad jeziorem jest przestrzenią duchową modlitwy, spotkania i celebrowania Słowa Bożego oraz Eucharystii. Niech obecna tutaj i otaczana czcią Najświętsza Maria Panna pomaga nam zachowywać w sercu płonący ogień miłości, abyśmy nie upodabniali się do tego świata i przeżywali nasze naśladowanie Chrystusa na drodze krzyża. Aby godnie celebrować święte tajemnice, uznajmy nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu
2: i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.
1: Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
2: Amen.

chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie, Boże, Królu Nieba, Boże, Ojcze Wszechmogący, Panie, Synu Jednorodzony, Jezu Chryste.

Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy. Jezu Chryste, z Duchem Świętym chwale Boga.

0: Preghiamo.
1: Módlmy się. Wejrzyj łaskawie, Ojcze, na lud chrześcijański, który celebruje chwałę Maryi, zawsze dziewicy, z której łona wypłynęło zbawienie świata. Spraw, abyśmy nieustannie czerpiąc z tego źródła życia, mogli otrzymać obfite owoce Twojego Ducha. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który jest Bogiem i z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego przez wszystkie wieki wieków.
2: Amen.

0: Dal libro del profeta Geremia.
1: Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść. Ujarzmiłeś mnie i przemogłeś. Stałem się codziennym pośmiewiskiem, wszyscy mi urągają. Albowiem ilekroć mam zabierać głos, muszę obwieszczać. Gwałt i ruina. Tak słowo Pańskie stało się dla mnie codzienną zniewagą i pośmiewiskiem. I powiedziałem sobie, nie będę go już wspominał, ani mówił w jego imię. Ale wtedy zaczął trawić moje serce jakby ogień nurtujący w moim ciele. Czyniłem wysiłki, by go stłumić, lecz nie potrafiłem. Oto słowo Boże.
2: Bogu niech będą dzięki.

Będę Cię wielbił przez całe me życie i wzniosę ręce w imię Twoje. Moja dusza syci się obficie, a usta Cię wielbią radosnymi wargami. Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.

prawica Twoja mnie wspiera. Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.

0: Dalla lettera di San Paolo apostolo ai Romani.
1: Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Rzymian. Proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. Oto słowo Boże.
2: Bogu niech będą dzięki.

0: Il Signore sia con voi.
1: Pan z wami.
2: I z duchem twoim.
0: Dal Vangelo secondo.
1: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
2: Chwała Tobie, Panie.

0: In quel tempo Gesù cominciò a spiegare.
1: Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz uczonych w piśmie, że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął go na bok i począł robić mu wyrzuty. Panie, niech Cię Bóg broni, nie przyjdzie to nigdy na Ciebie. Lecz on odwrócił się i rzekł do Piotra: Zejdź mi z oczu, szatanie, jesteś mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania. Oto słowo Pańskie.
2: Chwała Tobie, Chryste.

0: Cari fratelli e sorelle, sono lieto di celebrare.
1: Drodzy bracia i siostry, cieszę się, że mogę razem z wami celebrować święto Madonny Jeziora, tak jak czynili to w przeszłości niektórzy z moich poprzedników. Święty Paweł VI, który życzył sobie i wspierał budowę tego kościoła poświęconego Maryi i dokonał jego konsekracji, oraz święty Jan Paweł II, który zechciał tutaj upamiętnić to wydarzenie i na nowo przypomnieć jego przesłanie. Liturgia Słowa przynosi nam teksty, które dobrze współbrzmią z tym tradycyjnym wydarzeniem. W pierwszym czytaniu prorok Jeremiasz mówi o swoim nieodpartym pragnieniu odpowiedzi na otrzymane powołanie. Uwiodłeś mnie, Panie, mówi, a ja pozwoliłem się uwieść. W moim sercu był jakby ogień płonący. Usiłowałem go powstrzymać, lecz nie mogłem. Bóg objawił mu, że znał go i wybrał już w łonie matki. Oraz, że miłuje swój lud miłością odwieczną. Powiedział mu o swoim planie zbawienia, a on nie może już milczeć. Czuję niepowstrzymany impuls, aby wszystkim przekazywać jego przesłanie, choć wie, że będzie to oznaczało konieczność mówienia i czynienia rzeczy, które wielu się nie spodobają, spotykania się z cierpieniem i niezrozumieniem, aż postanie się codziennym pośmiewiskiem. Jednak miłość przynagla go, aby działał dla dobra swojego ludu, bez kompromisów, aż do końca. To właśnie ukazuje nam również Jezus w Ewangelii. Niedawno nakarmił 5000 mężczyzn 5 chlebami i 2 rybami, a następnie kolejnych 4000 7 chlebami i 5 rybkami. Teraz, niezależnie od sukcesu, jakie przyniosły te wydarzenia, wyjaśnia uczniom mesjański sens tego, czego dokonał. Objawia im, że będzie musiał udać się do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów i uczonych w piśmie i być zabitym, a 3. dnia zmartwychwstać. Wyjaśnia, że po tylu dokonanych cudach ostatecznie objawi swoją chwałę, dobrowolnie składając swoje życie w ofierze i ofiarując siebie na krzyżu jako łamany chleb. I wyjaśnia, że to samo powinien uczynić każdy, kto chce kontynuować jego misję. Jeśli ktoś chce pójść za mną, mówi,

A my pragniemy uczynić naszymi Jego uczucia. Z pomocą Boga chcemy wszędzie na świecie rozsiewać ziarna Jego nieskończonej miłości, niestrudzenie, bez miary, aby dziś i zawsze ktoś mógł radować się, zbierając owoce. Niestety, nie wszyscy rozumieją piękno, dobro i konkretność tego marzenia Stwórcy. Przeciwnie, wielu uważa je za utopię. Nadstawienie drugiego policzka, mówią, jest zachowaniem przegranych. Dawanie w obliczu odrzucenia jest naiwnością, a przebaczanie bez granic jest oznaką słabości. Nie powinno nas to dziwić. Nawet Piotrowi trudno było zaakceptować ten nowy i odmienny sposób myślenia. Jezus jednak pozostaje stanowczy. Tylko droga miłości jest drogą życia. Nie łudźmy się. Nienawiść i przemoc nie przynoszą niczego dobrego, lecz zawsze tylko zniszczenie i śmierć, nawet wtedy, gdy są odpowiedzią na doznane niesprawiedliwości. Widzimy to każdego dnia, od małych spraw naszego życia domowego, aż po wielką scenę świata. Wszystko potwierdza to, czego nauczył nas Jezus. Kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z mego powodu, znajdzie je. Drodzy bracia i siostry, bardzo potrzebujemy życia, nadziei, pogody ducha i pokoju w nas samych, w naszych miastach, pomiędzy ludami i narodami. Dlatego niezależnie od tego, jaką ranę nosimy, jakiej doznaliśmy krzywdy, nie pozwalajmy, aby zło oszpeciło nasze człowieczeństwo i skaziło nasze serca. Nie upodabniajmy się do mentalności tego świata. Trwajmy w miłości, w dawaniu siebie i przebaczaniu, składając siebie jako ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, aby zachować i pomnażać w nas i w innych nieskończoną godność obrazu Bożego, którą nosimy w naszych duszach. I nie zniechęcajmy się, jeśli jest to trudne. Nasza siła jest w Panu, a z Jego pomocą wszystko jest możliwe. Przypomina nam o tym również obrzęd procesji po jeziorze, który za chwilę odprawimy. Przywołuje on inny cud Jezusa, który wydarzył się krótko przed wydarzeniami, o których słyszeliśmy, kiedy nauczyciel na jeziorze Tyberiackim przeszedł do przestraszonych uczniów, krocząc po wodzie i doprowadził ich do brzegu, uciszając burzę. Właśnie wtedy, gdy byli najbardziej przerażeni, zdani na przeciwne podmuchy wiatru, zachęcił ich do wiary i modlitwy, aby odzyskali pokój i wraz z nim dalej płynęli ku upragnionemu celowi. Z taką wiarą uczestniczymy dziś wieczorem w Eucharystii. Na ołtarzu składamy samych siebie wraz z chlebem i winem. Pan łączy nasze ofiary ze swoją ofiarą, uświęca je i oddaje nam je przemienione w swoje ciało i swoją krew, abyśmy dzielili się nimi jako pokarmem na drogę. Następnie, jak uczniowie, wspólnie opuścimy brzeg, niosąc ze sobą wizerunek Maryi, naszego wzoru i przewodniczki, aby nieść wzdłuż brzegów jeziora otrzymane błogosławieństwo. Są to proste gesty, poprzez które odnawiamy nasze zaufanie Bogu i naszą synowską cześć wobec Jego Najświętszej Matki. Nabierają one jeszcze głębszego znaczenia, ponieważ są możliwe, jak lubił przypominać święty Paweł VI, dzięki trosce, z jaką mała wspólnota żyjąca tutaj przez rok opiekuje się tym miejscem pokoju, aby w chwilach uroczystych mógł tutaj gromadzić się cały lud Boży, podobnie jak Maryja,

0: która przyjęła w swoim łonie i w domu w Nazarecie Syna Bożego, który stał się człowiekiem, aby Jego zbawienie mogło dotrzeć do wszystkich. W ten sposób to miejsce maryjnej pobożności staje się również znakiem tego, jak Kościół każdego dnia stara się czynić z nas wszystkich jedno ciało w modlitwie, w uczuciach, zamierzeniach, w uporządkowanym i zgodnym rozwoju naszego wspólnego życia. Staje się także symbolem miłości, z jaką Pan, za pośrednictwem swojej Najświętszej Matki, zechciał zbliżyć się do nas jako jeden z nas, aż po utożsamienie się z wielkim tłumem naszego człowieczeństwa. Zatem zbliżmy się dziś wieczorem do Jezusa i Maryi, do Syna i Matki, abyśmy zjednoczeni byli nie tylko na jeziorze, lecz także podczas wszystkich nocy świata. Jako uspokajające odbicie obecności Boga i nieodpartym echem Jego miłości, które zaprasza, aby miłować.
1: Teraz jest chwila ciszy na refleksję po homilii Ojca Świętego.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente.
1: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana, Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, Jednorodzonego, który z Ojca jest rodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem. Został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.
0: Fratelli e sorelle, confortati dalla parola.
2: Bracia i siostry, umocnieni usłyszanym słowem i wsparci wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, zanieśmy do Pana nasze intencje i prośby.
1: Módlmy się wspólnie i wołajmy: Panie, nasze zbawienie, wysłuchaj nas. Za święty lud Boży, aby naśladując Chrystusa Zbawiciela, stawał się w świecie znakiem zwycięstwa krzyża. Ciebie prosimy. Panie, nasze zbawienie, wysłuchaj nas.
3: Za papieża Leona, naszego biskupa Vincenzo i prezbiterium naszej diecezji, abyśmy poruszeni ogniem proroctwa byli odważnymi świadkami słowa Pana. Ciebie prosimy. Panie, nasze zbawienie, wysłuchaj nas. Za przywódców narodów, aby zawsze rozeznając dobro, szerzyli kulturę pokoju i służyli prawdziwemu rozwojowi narodów. Ciebie prosimy. Panie, nasze zbawienie, wysłuchaj nas.
1: Za wszystkich, którzy pracują w ośrodkach wypoczynkowych i w sektorze handlowym, aby zgodnie z duchem Ewangelii byli również wrażliwi na duchowe potrzeby swoich gości. Ciebie prosimy. Panie, nasze zbawienie, wysłuchaj nas. Za nas, tutaj zgromadzonych na dziękczynieniu, abyśmy naśladując Maryję, Dziewicę Magnifikat, byli gotowi zjednoczyć nasze życie z ofiarą, którą celebrujemy. Ciebie prosimy. Panie, nasze zbawienie, wysłuchaj nas.
2: O Panie, który ludowi pielgrzymującemu ku wolności otworzyłeś drogę pośród morza, wysłuchaj głosu swojego Kościoła i spraw, aby pozostał niewzruszony na wzburzonych wodach historii i dotarł do bezpiecznej przystani Twojej miłości. Przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
2: Rozpoczyna się liturgia eucharystyczna. Niektórzy wierni przynoszą dary Ojcu Świętemu.

usłyszymy teraz pieśń na ofiarowanie darów. W Twojej mszy, nasza msza. W Twoim życiu, nasze życie. W Twojej mszy, nasza msza.

0: Pregate fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio.
1: Módlcie się, bracia i siostry, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący.
2: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego.
1: Panie, niech będzie Ci miła ofiara Twojego Kościoła za sprawą opatrznościowego wstawiennictwa Najświętszej Maryi Panny. Niech w sakramencie dokona się cudowny znak, który przemienił wodę w wino nowego przymierza. Przez Chrystusa Pana naszego.
2: Amen.
1: Pan z wami.
2: I z duchem Twoim.
1: W górę serca.
2: Wznosimy je do Pana.
1: Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
2: Godne to i sprawiedliwe.
1: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze Tobie składali dziękczynienie, Ojcze, i wychwalali Twoją miłość ku nam w tej pamiątce Najświętszej Maryi Panny. Osłonięta przez Ducha Świętego, poczęta w dziewiczym łonie Twoje słowo, poczęła w dziewiczym łonie Twoje słowo, które stało się człowiekiem, Jezusa Chrystusa, źródło wody żywej, w którym cała ludzkość może ugasić swoje gorące pragnienie komunii i miłości. Również Kościół ofiaruje wszystkim ludziom poprzez sakramenty Nowego Przymierza czyste i uzdrawiające wody, które wypływają z Bogu Odkupiciela, aby czerpiąc z wiarą z tego niewyczerpanego źródła zostali napełnieni Twoim Duchem i spotkali tego samego Chrystusa Zbawiciela. Przez Niego radują się aniołowie i przez wieczność adorują chwałę Twojego oblicza. Do ich pieśni racz, Panie, przyłączyć nasze pokorne głosy w hymnie uwielbienia.

Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełnić te misterium. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Mistero de la fe.
1: Tajemnica wiary.
2: Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.
1: Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście w chwale, składamy Ci wśród dziękczynnych młodów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech Duch Święty uczyni z nas dla Ciebie wieczny dar, który będzie Ci miły, abyśmy mogli otrzymać obiecane Królestwo wraz z Twoimi wybranymi, z błogosławioną Maryją Dziewicą, Matką Boga, świętym Józefem, jej oblubieńcem, Twoimi świętymi apostołami, męczennikami i wszystkimi świętymi naszymi, którzy stale orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Vincenzo, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łasce stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków.
2: Amen.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.

0: na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
1: Ma liberacit alma alem.
2: Liberaci, o Signore.
3: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze byli wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
0: Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki.
3: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
0: Amen.
3: Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami.
0: I z Duchem Twoim.
3: Przekażcie sobie znak pokoju.
0: Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

0: Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem.
1: Oto Baranek Boży, który gładzisz grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
0: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Preghiamo.
1: Módlmy się. Boże, Ty dałeś nam łaskę, abyśmy gasili pragnienie u źródeł Zbawiciela. Spraw, aby te święte tajemnice za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny stały się dla nas wszystkich źródłem wody żywej, tryskającej ku życiu wiecznemu. Przez Chrystusa Pana naszego.
2: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: Pan z wami.
2: I z duchem twoim.
1: Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
2: Teraz i na wieki.
1: Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
2: który stworzył niebo i ziemię.
1: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
2: Amen.
0: Nel nome del Signore andate in pace.
1: Idźcie w pokoju Chrystusa.
2: Bogu niech będą dzięki.

0: Pronto? Fratelli e sorelle, diamo inizio alla nostra processione mariana.
1: Zakończyła się msza święta pod przewodnictwem Ojca Świętego i za chwilę rozpocznie się procesja z kościoła Matki Bożej Patronki Jeziora w Castel Gandolfo, właśnie w kierunku jeziora, z figurą Maryi. I w tej procesji weźmie udział Ojciec Święty.
0: Arrivato il Papa, lui farà la preghiera iniziale e cammineremo.
1: Procesja odbywać się będzie przy dźwiękach fanfar zespołu, który obchodzi swoje dziesięciolecie tutaj w Castel Gandolfo. I teraz trwają przygotowania właśnie do procesji. Tak jak mówiliśmy na początku, Ojciec Święty weźmie w niej udział i również ponieważ procesja odbywa się na jeziorze, w łodziach, Ojciec Święty również wsiądzie do jednej łodzi i będzie uczestniczył w tej procesji na jeziorze. To po raz pierwszy, kiedy następca Piotra uczestniczyć będzie właśnie w tej procesji na jeziorze w Łodzi. Wcześniej tutaj uczestniczyli w procesji święci Paweł VI i Jan Paweł II, jednak nie wchodzili na łódź. Teraz jest oczekiwanie tutaj na organizację i przygotowanie tej procesji. Figura Matki Bożej jest przygotowana do niesienia właśnie do jeziora. Za chwilę przyjdzie Ojciec Święty, także biskup Albano Vincenzo i także proboszcz parafii miejscowej ksiądz Tadeusz Rozmus, władze cywilne, a także wszyscy wierni będą podążać w procesji.
0: Lungo il marciapiede nella via dei laghi e avremo la possibilità di accompagnare perché ci sarà la trasmissione via radio e noi con fedeltà
1: wszyscy mogą też wzdłuż trasy dołączać się do tej procesji, a także łączyć się za pośrednictwem mediów, tak jak Państwo. Co ciekawe, jedną z osób niosących tę figurę będzie Luciano Mariani, który już od wielu, wielu lat należy do bractwa Pia Coroncina, czyli świętej koronki, które opiekują się figurą Matki Bożej Patronki Jeziora. I on właśnie też wniesie tę figurę na łódź, w której znajdować się będzie Ojciec Święty. Tutaj słyszymy zapowiedzi kapłana, porządkowe informacje właśnie, jaki będzie porządek procesji i przejścia kolejnych grup, które się ustawiają tutaj w kolumnie marszowej.
0: La Madonnina.
1: Przypomnijmy, że Ojciec Święty w homilii wygłoszonej przed chwilą właśnie w tym kościele mówił o tym, że ludzkość bardzo potrzebuje dzisiaj życia, nadziei, pogody ducha, pokoju. I to może dać jedynie postawa, której wzorem jest Jezus Chrystus, również dzisiejszej Ewangelii, który ukazał swoim uczniom, że zbawienie dokonuje się poprzez miłość, poprzez ofiarę, poprzez oddanie swoje życie za innych na krzyżu. Ojciec Święty zachęcił też, przypominając słowa Augustyna o tym, że siew jest radością żniwiarza, że właśnie zachęcił wiernych, aby rozsiewali tę miłość wokół siebie w świecie, ku radości i ku pożytkowi zarówno ludzi żyjących dzisiaj, jak i przyszłych pokoleń. To jest nasze zadanie, aby właśnie ta logika miłości zwyciężała, a nie logika tego świata. Tego świata, który odrzuca właśnie ofiary, odrzuca nadstawienie drugiego policzka, odrzuca podzielenie się z drugim człowiekiem. A to wszystko złość, nienawiść, która zdaje się dominować, prowadzi tylko do śmierci. Przed tym przestrzegał Ojciec Święty i zachęcał, by właśnie brać przykład z Maryi, która jest tutaj patronką i przewodniczką, a także mieć ufność w pomoc Jezusa, który tutaj nad brzegiem jeziora przywołał Ojciec Święty właśnie obraz Pana Jezusa kroczącego i ucieszającego burzę na jeziorze Tyberiackim, który właśnie przychodzi w burzach, w różnych burzach świata i naszych osobistych, aby uciszać te burze, aby nam pomóc i abyśmy byli tego pewni.
0: Il parroco, le autorità civili che seguono e il popolo insieme alla fanfara che si trova già all'esterno.

0: To jest niezwykłe wydarzenie, właśnie ta procesja, która odbywa się co roku już od 1950, od lat 50. konkretnie. Od 1954 roku. Jest to wielkie święto, które jednoczy miejscową społeczność Castel Gandolfo. I właśnie procesja się rozpoczyna. Bracia i siostry, mówi Ojciec Święty, nakarmieni słowem i chlebem życia, wyruszamy z Maryją jako pielgrzymi, aby z troską nieść wszystkim Chrystusa, naszą jedyną nadzieję zbawienia. Idziemy razem, umocnimy wiarą i modlitwą, pozwalając, aby Bóg przemawiał do naszego serca. Jak apostołowie, którzy razem z Jezusem przeprawili się przez jezioro, tak i my przeprawiamy się przez morze naszego życia, z pewnością, że Pan będzie zawsze z nami.
1: Con l'introduzione che ci ha fatto il Santo Padre, Papa Leone, invitiamo la fanfara che dia inizio alla parte musicale.
0: W tym z tą powitaniem Ojca Świętego zapraszamy, aby rozpocząć tę procesję głosem fanfary.

Procesja będzie podzielona na 10 części. Będą się odbywać czytania z Pisma Świętego oraz medytacje.

0: fanfara.
1: Procesja już ruszyła. Miał być na początku głos fanfary. Na razie go nie ma, ale być może usłyszymy później. O, właśnie, rozpoczyna się.
2: Słyszymy tutaj teraz pieśń maryjną.

0: Procesja z figurą Matki Bożej, patronki jeziora, kieruje się w stronę jeziora Albano, spod kościoła, pod tym samym wezwaniem. Tuż za figurą idzie Ojciec Święty. Jak widzimy, są licznie zgromadzeni mieszkańcy wzdłuż trasy procesji. A papież z uśmiechem, jak widać, też błogosławi zebranych. Przypomnijmy, że ta tradycja właśnie procesji i w ogóle święta Matki Bożej Patronki Jeziora tutaj w Castel Gandolfo rozpoczęła się w 1954 roku. A teraz zaczyna się pierwsza medytacja.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie: pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił. Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i niemowlę leżące w żłobie. Gdy je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało opowiedziane o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu.
2: Maria kontempla. Ascolta profondamente.
1: Maryja kontempluje, głęboko słucha, zestawia ze sobą wszystkie sprawy, które zamieszkują jej serce. Przyjmuje Słowo Boże i pozwala, aby przemieniało jej życie. Wszyscy żyjemy zanurzeni w hałasie. Słowa, obrazy i wiadomości następują po sobie bez końca. Nowe technologie sprawiają, że jesteśmy stale połączeni, ale nie zawsze pomagają nam naprawdę się spotkać. Żadna maszyna nigdy nie zastąpi serca zdolnego kochać, słuchać i przebaczać. Prawdziwa mądrość rodzi się z ciszy przed Bogiem i ze słuchania Jego głosu. Prośmy Maryję, aby nauczyła nas zachowywać serce uległe, słuchać, zanim zaczniemy mówić, przyjmować, zanim osądzimy, kochać, zanim zaczniemy wymagać.

0: Procesja zbliża się do jeziora. Tutaj oczekują łodzie, do jednej z nich wsiądzie Ojciec Święty, a pozostałe będą towarzyszyć w takiej kolumnie łodzi na wodzie.
1: Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni
2: z Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twojego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane ci od Pana.

0: czasy. Jest pielgrzymem nadziei, powołanym do niesienia światła Ewangelii, tam, gdzie przeżywają lęk i niepewność. Módlmy się dzisiaj za rodziny, za młodych poszukujących swojej przyszłości, za samotnych starszych oraz za wszystkich, którzy utracili nadzieję. Maryja poprzedza nas na tej drodze i uczy nas, że nadzieja wzrasta, gdy każdego dnia stajemy się narzędziami miłości Boga.
1: Santa Maria, insegnaci a uscire incontro.
0: Święta Maryjo, naucz nas wychodzić na spotkanie braci. Daj nam serce uważne, ręce gotowe do służby, słowa, które pocieszą. Uczyń z naszej wspólnoty dom otwarty, w którym każdy będzie mógł czuć się przyjęty.

0: widzieliśmy też, że na Łodzi i podczas tej całej uroczystości jest obecna gubernator państwa watykańskiego, siostra Raffaella Petrini.
1: Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo secondo Giovanni.
2: Słuchajcie słowa Pana z Ewangelii według świętego Jana. A obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie.
3: Maria rimane.
2: Maryja pozostaje. Nie ucieka. Nie pozwala, aby zwyciężyła rozpacz. Pozostaje przy synu w najtrudniejszym momencie. Także nasze czasy znają wiele krzyży, wojny, które nadal ranią całe narody, przemoc, która dotyka niewinnych, rodziny rozdzielone, dzieci pozbawione dzieciństwa, zapomniani starsi, młodzi, którzy nie potrafią już mieć nadziei. Kościół jest wezwany.

0: Zdecydowany do bycia budowniczymi pokoju, zgody, która nie rodzi się z kompromisów, lecz z serc pojednanych. Zaczyna się ona w naszych domach, w naszych wspólnotach, w słowach, które wybieramy, w przebaczeniu, które potrafimy ofiarować. Idąc za Matką Bożą Jeziora, prośmy o dar pokoju, o pokój, który stanie się stylem życia, o pokój, który rozpocznie się od każdego z nas.
1: Madre del Principe della Pace,
0: Matko Księcia Pokoju, wstawiaj się za wszystkimi narodami. Chroń tych, którzy cierpią z powodu wojny. Pocieszaj tych, którzy płaczą. Wspieraj tych, którzy działają na rzecz pojednania. Uczyń z nas mężczyzn i kobiety zdolnych budować mosty, a nie mury.

Chór śpiewa pieśń, a już jak widzimy, statek z Ojcem Świętym i figurą Matki Bożej odbił od brzegu. I oczekują już kolejne łodzie, które będą towarzyszyć, będą akompaniować niejako temu głównemu statkowi płynąć w takiej procesji na wodzie. Trasa obejmie różne miejsca ważne dla miejscowej społeczności i tam powinny znajdować się przystanki przy miejscach, które są tutaj ważne dla ludzi mieszkających, pracujących, żyjących w tej okolicy, a metą trasy jest plaża Giorgio. I możecie Państwo zobaczyć też takie lampiony na wodzie kolorowe. To są takie symbole modlitwy, światła, wspólnej pamięci. Też różne rodzaje właśnie tych pływających statków. Są i żaglówki, i kajaki, i inne łodzie. Właśnie reprezentują całą różnorodność społeczeństwa tutaj zamieszkującego okolice Castel Gandolfo i okolice tego jeziora Albano.

0: Zazwyczaj w tej procesji płyną też niektórzy ludzie w pław, no w tym roku ze względu na bezpieczeństwo to jest nie zostało dopuszczone.
1: Słuchajcie słowa Bożego z listu świętego Pawła do Rzymian. Bracia, miłość niech będzie bez obłudy. Miejcie wstręt do zła, podążajcie za dobrem. W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi. W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie. Nie opuszczajcie się w gorliwości. Bądźcie płomiennego ducha. Pełnijcie służbę Panu. Weselcie się nadzieją. W ucisku bądźcie cierpliwi. W modlitwie wytrwali. Żyjemy w czasach wielkich przemian. Wielu spogląda w przeszłość z niepokojem. Nowe technologie zmieniają nasz sposób życia. Sztuczna inteligencja otwiera niezwykłe możliwości, ale stawia także głębokie pytania dotyczące godności osoby, pracy, edukacji i relacji międzyludzkich. Prawdziwego postępu nie mierzy się jedynie tym, co jesteśmy zdolni zbudować, lecz przede wszystkim zdolnością do ochrony tego, co czyni każdego człowieka autentycznie ludzkim. Sumienia, wolności, odpowiedzialności i miłości. Maryja uczy nas, że każdą nowość należy przyjmować z mądrością, rozeznaniem i ufnością w Duchu Świętym. Tylko ten, kto pozostaje zjednoczony z Chrystusem, może patrzeć w przyszłość bez lęku.
2: Madre di Cristo, nostra speranza.
1: Matko Chrystusa, naszej nadziei, oświecaj tych, którzy kierują narodami, towarzysz wychowawcom, wspieraj naukowców i badaczy. Pomóż nam wszystkim zawsze stawiać osobę ludzką w centrum każdego wyboru. Spraw, aby postęp zawsze służył życiu i nigdy nie był przeciwko godności człowieka.

0: Ojciec Święty dalej podąża łodzią, za łodzią z figurą Matki Bożej i z Ojcem Świętym podążają towarzyszące tej procesji łodzie. Tutaj biskup diecezji Albano, Vincenzo Viva, właśnie rozmawia z papieżem. Wśród osób, które siedzą tam na tej łodzi z papieżem, jest też gubernator państwa watykańskiego, siostra Raffaella Petrini. Jest ksiądz Tadeusz Rozm, salezjanin, proboszcz papieskiej parafii Tomasza z Villanowy w Castel Gandolfo. Właśnie na terenie tej parafii znajduje się kościół Matki Bożej, patronki jeziora, gdzie dzisiaj Ojciec Święty sprawował Eucharystię. I skąd wyruszyła ta procesja? Jak mówił Vatican News, ksiądz Rozmus, jest przybycie papieża to odpowiedź na pragnienie mieszkańców, którzy właśnie bardzo cieszą się z obecności papieża w Castel Gandolfo. Cieszą się z tego, że stawia niejako ich miejscowość w centrum świata i że jest de facto jednym z nich, bo też tutaj przybywa i na urlopy, i na cotygodniowy odpoczynek.
1: Czytanie z Dziejów Apostolskich. Apostołowie wrócili do Jerozolimy z góry zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy, w odległości drogi szabatowej. Przybywszy tam, weszli do sali na górze i przebywali w niej. Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon Gorliwy, i Juda, brat Jakuba. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa i braćmi Jego. W Wieczerniku Maryja nie zajmuje pierwszego miejsca. Jest po prostu obecna. Modli się. Wspiera apostołów. Strzeże jedności. Także dzisiaj Kościół potrzebuje mężczyzn i kobiet zdolnych budować komunię. Żyjemy w czasie, w którym łatwo jest się podzielić. Słowa stają się powodem konfliktu. Różnice stają się dystansem. Nawet w rodzinach i wspólnotach grozi nam zapomnienie, że jesteśmy braćmi. Jesteśmy posłani, aby budować Kościół, który słucha, przyjmuje i idzie razem. Maryja uczy nas, że prawdziwa komunia rodzi się z modlitwy i pokory.
2: Madre della Chiesa,
1: Matko Kościoła, strzeż papieża Leona, wspieraj biskupów, oświecaj kapłanów, umacniaj życie konsekrowane. Spraw, aby każda wspólnota chrześcijańska stała się wiarygodnym znakiem Ewangelii.

0: Przypomnijmy, że tegoroczne obchody właśnie święta Matki Bożej Patronki Jeziora przypadają w czasie uroczystości dziękczynnych z okazji 400-lecia obecności papieży w Castel Gandolfo. To właśnie papież Urban VIII w 1626 roku pierwszy tutaj przybywał i potem papieże w różnych okresach właśnie przybywali do Castel Gandolfo. Pamiętamy, że bardzo chętnie spędzał tam dni odpoczynku i też pracy Jan Paweł II, święty Jan Paweł II. I właśnie papież Leon XIV jakby przywrócił tę tradycję, bardzo chętnie przyjeżdża do Castel Gandolfo, nie tylko zresztą na letni wypoczynek, nie tylko co tydzień we wtorki, kiedy spędza tutaj dzień swego odpoczynku, ale też na różne uroczystości, sprawowanie liturgii, takiej jak właśnie chociażby ta liturgia dzisiejsza, bardzo piękna. Jak mówił medium watykańskim Watykan News ksiądz Tadeusz Rozmus, dzięki obecności papieża, to właśnie dziękczynienie za te 400 lat obecności papieży w Castel Gandolfo nabiera szczególnej mocy. I powiedział ksiądz proboszcz też takie ważne słowa, że obecność Ojca Świętego jest wyrazem uznania dla daru stworzenia, które tutaj właśnie w Castel Gandolfo objawia się tym pięknym jeziorem otoczonym górami, w pięknie natury, które możemy teraz razem z Państwem podziwiać. I to jest sposób, by z papieżem i z tymi wszystkimi wiernymi zgromadzonymi dziękować za to piękno.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec. Ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i Ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie. Każdy człowiek nosi w sercu jakąś ranę. Jest ktoś, kto cierpi na ciele. Ktoś, kogo przygniata samotność. Ktoś, kto przeżywa ból po stracie bliskiej osoby. Ktoś zniechęcony. Ktoś, kto zmaga się z depresją. Ktoś, kto nie potrafi już mieć nadziei. Maryja zna ból. Do końca dzieliła mękę Syna. Dlatego rozumie każdą ludzką łzę. Nikt nie powinien czuć się wykluczony z czułości Boga. Każdy człowiek jest cenny. Każde życie zasługuje na ochronę, nawet wtedy, gdy wszystko wydaje się stracone.
2: Consolatrice degli afflitti.
1: Pocieszycielko strapionych, osuszaj łzy cierpiących, wspieraj chorych, daj nadzieję zniechęconym, towarzysz samotnym. Spraw, abyśmy potrafili być dyskretną i braterską obecnością przy tych, którzy żyją w cierpieniu.

0: Lorenzo, dove sei?
1: Słyszymy teraz utwór w wykonaniu orkiestry Wierzę w Ciebie, Panie.
2: A figurę na statek, którym płynie Ojciec Święty, niósł między innymi Luciano Mariani, należący do Bractwa Świętej Koronki, który opiekuje się właśnie tą figurą w Castel Gandolfo. I mówił Vatican News, opowiadał o historii, którą pamięta, kiedy ta tradycja procesji na jeziorze pojawiła się w latach 50. To tak jak mówił, było to jezioro zupełnie inne niż dzisiaj. Mieszkało wtedy tutaj w okolicach 6-7 rodzin. Nad jeziorem był tylko strażnik łowiecki i strażnik rybacki. I jak mówi, łodzie uczestniczące w procesji w tych pierwszych latach były ozdabiane papierowymi kwiatami, kolorowymi lampionami, w których paliły się świece, właśnie symbolizujące tę jedność, modlitwę. I to wszystko się oczywiście z czasem zmieniło. Nie było też kościoła, który powstał w 1977 roku. Konsekrowany był przez papieża Pawła VI. Ale tradycja właśnie wielkiego nabożeństwa do Matki Bożej tutaj trwa tak naprawdę od wieków. Jak się mówi, od połowy XVII wieku, czasów papieża Aleksandra VII. Ludzie powierzają Maryi, patronce jeziora, wszystkie swoje sprawy.
3: Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo secondo
1: Słuchajcie słowa Pana z Ewangelii według świętego Jana. Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam matka Jezusa. Zaproszono także Jezusa i jego uczniów na to wesele. A kiedy zabrakło wina, matka Jezusa rzekła do niego: Nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział: Czyż to moja lub twoja sprawa, niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy matka jego powiedziała do sług: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Wesele w Kanie opowiada o rodzinie, która przeżywa trudność. Maryja dostrzega ją wcześniej niż inni. Interweniuje dyskretnie, wskazuje na Jezusa. Także dzisiaj wiele rodzin przechodzi trudne chwile, trudności ekonomiczne, nieporozumienia, wychowanie dzieci, lęk przed przyszłością, brak dialogu. Rodzina chrześcijańska staje się miejscem piękna, kiedy uczymy się kochać, przebaczać i chronić życie. Maryja nadal powtarza także nam: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie.
3: Madonna della
1: Matko Boża, patronko jeziora, chroń wszystkie rodziny, strzeż małżonków, towarzysz narzeczonym, oświecaj rodziców. Spraw, aby dzieci wzrastały w wierze i miłości. I uczyń nasze domy miejscami pokoju i radości.

łódź z Ojcem Świętym zbliża się już do plaży Georgios. Teraz słyszymy pieśń ku czci Matki Bożej.

statek z Ojcem Świętym, i na którego pokładzie znajduje się figura Matki Bożej, przybił już do brzegu, do plaży Giorgio. Ojciec Święty schodzi na pomost. Więc zakończyła się ta wodna część procesji z figurą Matki Bożej, patronki jeziora.

tutaj właśnie na plaży Ojciec Święty jeszcze będzie wygłosi modlitwę do Matki Bożej i udzieli błogosławieństwa zebranym.

0: figura Matki Bożej, patronki jeziora, również jest już znoszona z łodzi na brzeg jeziora. Jest przenoszona. Przed jej wizerunkiem, przed tą figurą Ojciec Święty odmówi modlitwę. Módlmy się. O Maryjo, Święta Dziewico, niewiasto słuchania i służby, zwracamy się do Ciebie z synowskim sercem. Twojemu macierzyńskiemu wstawiennictwu powierzamy Kościół, aby zawsze był wierny Ewangelii, odważny w głoszeniu, pokorny w służbie i wytrwały w miłości. Twojej miłującej opiece powierzamy wszystkie narody ziemi. Spójrz z dobrocią na Twoje dzieci zranione wojną i rozbudź w każdym pragnienie pokoju. Tam, gdzie wzrasta nienawiść, naucz nas przebaczenia. Tam, gdzie zwycięża lęk, przywróć nadzieję. Otocz troskliwym spojrzeniem dzieci, starszych, chorych, rodziny, młodych i wszystkich, którzy żyją w samotności. Wspieraj tych, którzy ponoszą odpowiedzialność w życiu publicznym, aby zawsze promowali sprawiedliwość, wolność, godność każdej osoby i dobro wspólne. Chroń mieszkańców tych ziem, tych, którzy pracują na tym jeziorze, pielgrzymów i tych, którzy przybywają tutaj w poszukiwaniu pokoju i wytchnienia. Spraw, aby każdy, patrząc na Ciebie, odnalazł drogę prowadzącą do Chrystusa, jedynego Zbawiciela świata. On żyje i króluje na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pan z Wami
1: i z Duchem Twoim.
0: Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
1: Teraz i na wieki.
0: Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
1: który stworzył niebo i ziemię.
0: Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
1: Amen.
0: Niech żyje papież. Zakończyła się procesja z figurą Matki Bożej, patronki jeziora w Castel Gandolfo, w której uczestniczył i pod przewodnictwem Ojca Świętego Leona XIV. Papież najpierw sprawował mszę świętą w kościele, tutaj nad brzegiem jeziora, w kościele Matki Bożej, patronki jeziora, i potem z kościoła pieszo wraz z procesją przybył nad brzeg jeziora, następnie w tym statku na wodzie, wodami jeziora Albano w Castel Gandolfo, przypłynął tutaj na plażę Giorgio, gdzie odmówił modlitwę i udzielił błogosławieństwa wszystkim zebranym. To wielkie wydarzenie w życiu Castel Gandolfo, także w życiu kościoła. Po raz pierwszy papież uczestniczył w pielgrzymce na wodzie tutaj w Castel Gandolfo. Ta pielgrzymka odbywa się już od 1954 roku. Wcześniej w procesji uczestniczyli papieże święty Paweł VI, święty Jan Paweł II, ale nie uczestnili w tej części wodnej. Leon XIV był pierwszy, który uczestniczył w procesji właśnie tutaj na wodzie. Teraz Ojciec Święty oddala się z miejsca, z plaży, do której przybiła ta procesja. Jest, jak słyszymy, pozdrawiany serdecznie przez zebranych, którzy także tutaj oczekiwali na papieża. Wielu ludzi uczestniczyło w tej procesji w miejscu, skąd wyruszyła, i na trasie. No i oczekiwali również tutaj. Teraz, jak słyszymy, skandują: papież Leon, papież Leon. My Państwu dziękujemy bardzo za ten spędzony czas z Ojcem Świętym, za pośrednictwem Łączy Vatican News, za uczestnictwo we mszy świętej, za uczestnictwo w tej procesji, za wspólną modlitwę. Zachęcamy do zaglądania, odwiedzania strony polskiej Vatican News, vaticannews.va/pl, gdzie znajdziecie Państwo i relacje z tych uroczystości, i bardzo wiele informacji dotyczących aktywności działania Leona XIV, działania papieża, spraw ważnych dla Kościoła na świecie, a także w Polsce. Za wspólną modlitwę dziękują Wojciech Rogacin
1: oraz siostra Róża Chrzanowska, nazaretanka.
0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
1: Na wieki wieków. Amen. Thank you.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Leon XIV jako pierwszy papież weźmie dziś udział w procesji łodziami po jeziorze Albano w Castel Gandolfo. Caritas Polska włącza się w pomoc ofiarom katastrofalnej powodzi w Nepalu. W Londynie trwają przygotowania do tegorocznego Marszu dla Życia. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Leon XIV weźmie dziś udział w tradycyjnej procesji ku czci Matki Bożej w Castel Gandolfo. O godzinie 18 odprawi mszę świętą w kościele Najświętszej Maryi Panny Jeziora. Po Eucharystii figura zostanie przeniesiona na łódź, na której popłynie również papież. W procesji uczestniczyli wcześniej święci Paweł VI i Jan Paweł II, jednak żaden z nich nie wypłynął na jezioro. O znaczeniu tego wydarzenia mówi proboszcz Castel Gandolfo, ksiądz Tadeusz Rozmus.
2: Rok 2026 jest rokiem, w którym dziękujemy za 400 lat obecności papieży. W 1626 roku papież Urban VIII był tym pierwszym, który przybył do Castel Gandolfo, rozpoczynając długą obecność papieży w tym miejscu. Także jest to dziękczynienie między innymi za ten wielki dar, którym jest piękno Castel Gandolfo. Papież przybywa również po to, żeby podziękować za dar piękna dzieła stworzenia. Patrząc na naturę, na przyrodę, która tutaj jest obecna, rzeczywiście z piersi wyrywa się jakby automatycznie. Dziękuję Ci, Panie Boże, za to wszystko, co stworzyłeś.
1: Dziś także Leon XIV opublikował dokument Mutua Concordia, zmieniający przepisy dotyczące katolickich kościołów wschodnich oraz przekazał środki finansowe na pomoc poszkodowanym w katastrofalnej powodzi w Nepalu. Więcej informacji na portalu Vatican News. Powódź błyskawiczna, która 26 sierpnia uderzyła w północ Nepalu, zniszczyła domy, sklepy, drogi, mosty i infrastrukturę energetyczną. Tysiące mieszkańców potrzebują pomocy. Na miejscu Caritas uruchomiła kuchnię, przygotowuje także transporty artykułów pierwszej potrzeby. Do działań dołącza Caritas Polska, mówi ksiądz Ireneusz Krause.
3: Caritas Polska za pośrednictwem Caritas Nepal uruchamia pomoc dla poszkodowanych powodzi błyskawicznej w dystrykcie Rasuwa w Nepalu. Zebrane środki zostaną przeznaczone na najpilniejsze potrzeby. Caritas Polska prowadzi programy pomocowe w Nepalu od 2015 roku po tragicznym trzęsieniu ziemi. Pomagamy zarówno w sektorze ochrony zdrowia, jak i odbudowie źródeł utrzymania. Zachęcamy do wsparcia działań w Nepalu poprzez stronę internetową caritas.pl.
1: W Londynie trwają przygotowania do tegorocznego Marszu dla Życia. Obrońcy życia przejdą 5 września przez centrum brytyjskiej stolicy pod hasłem Aborcja rani rodzinę.
4: Udział zapowiedziało 14 katolickich biskupów, dwa razy więcej niż przed rokiem. Liczba aborcji w Anglii i Walii osiąga rekordowe poziomy. Według brytyjskiego urzędu statystycznego niemal 1 na 3 poczęcia kończy się przerwaniem ciąży. 5 września na ulicach Londynu wybrzmi również silny głos sprzeciwu wobec śmierci na życzenie. 11 września w Izbie Gmin odbędzie się drugie czytanie nowego projektu ustawy legalizującej wspomagane samobójstwo. Poprzedni projekt upadł dzięki ogromnemu sprzeciwowi Izby Lordów, która de facto nie dopuściła do jego uchwalenia. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.